mina ngumakoti wasenkandla ngaphansi kwethala kwelikadlomo siphuza insuku endaba ezithi wayikhipha zonke inkolo.